0: so hezwi zwi itisa so hezwi zwi a ḽiwa hezwi ngo to ralo ngo ralo ende ndo gudesa zwinzhi nga maanḓa.
1: Hai, ro livhuesa vho Phuravhathu, ḓuvha na vhuḓi a tere.
0: Ndi khou livhuwa na ningema.
1: Ah, Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe, ndi vha ṱanganedza Locha.
2: Nda.
1: Ah, u itani?
2: Hai, nṋe ro Locha zwavhuḓi.
1: Ah.
2: Hai, rine hai, nga maḓuvha hi. Ri vha ro to ḓi dzulela hanefha mushumo ene wa vhure na u tendi hezwo.
1: A vha te, a u tendi u ḓa na na zwa sialala.
2: Hai, a zwi tendi hezwo zwa vhalindi vha tsireledzo.
1: Mhm.
2: Nṋe ri ḓi funa ro to rali.
1: Mhm.
2: Ri ḓo ḓivha ri hanefha na hanefha vhono pfhi vhone thengo tshilisa na hani.
1: Fhedzi a thirasi a zwi kha zwiambaro fhedzi u zwi ata na zwiḽiwa na dzinyambo ri vha ri khou lavhelesa zwithu zwinzhi.
2: Hai, zwoṱhe zwo ḓivha zwo ḓiluga mara thiri no ri soko ḓidela na hanea mavhono zwo zwiḽiwa. Zwi ḓi ṱoḓa u hayani haningei u ḓi ḓiwana hone mabula na mashonzha na mini zwoṱhe na madovhi.
1: Zwino
2: ri hanefha vho ri sa zwikoni no zwikona ri ḓo bikela nga nyi. Zwi kho ḓi ṱoḓa vho vhakegulu.
1: A vho ngo vhuya vha guda.
2: Ah, zwiṱukuṱuku ro ḓi guda, zwi kho ḓi to konḓa.
1: Hai, ḽo pfala ro livhuwa zwone.
2: Ro ṱangana na mabalane farisana ni NS Tuba tsha na makala tengwe na ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo ḽa Isirele ne tshisaulu.
1: Ḓuvha ḽa vhuḓi. Ah, ndi vha ṱanganedza Locha. Ndi matshelo. Phala phala FM Locha. Hai, avha o fhano ndo vha ṱanganedza Locha 086-000-2503 ara vha shita moshela mulenzhe kha ile fhungo ndi 12 minute uri vha kha wara ya vhufumi na vhuthihi. Phil Collins, One More Night.

ito ni pabu davidzani havo. Dinga zorobwa na zvote ya uri vave na ndira ine vakomana na kasho yavo chipinga chote. Ndivadzo kana kupfiwa havo varumera kha parapara fm@sabc.co.za. Chipinga chote vachirumera vasumbedza tonga unwara uri ndivadzo kana kupfiwa kuitira uri rikone livisa hote yavo. Ndivadzo dzavo dzive na zvidodombedzwa zvote madzina na lutingo tendereki kuitira musi richitoda kuvana wambedzana. Kupfiwa havo ndiya ndeme. Vangakoda vasasaradza kana vadana miumbura ya ukwinisa kasho musi vachirumera rituweza uri vashumise maipi ya tonivo. Parapara FM Karifara nerive ngandantii riambe ngai filiti ila uri ringafelisa utambuzwa havana na vafumakadzi. Iyi ndi ndwa khulu ya ulwa na dzikhakhathi dza mitani. Karifarane rikone kukunda kha ulwa na utambuzwa muthu muṅwe na muṅwe. Kariambe nga hashu, kariambe nga chashu, kariambe na khonani, mashaka kana vadivi uri rikone kukunda nga uri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. #60 rinanwi Chico na Lufuno Chivase.

0: Die Haranda Uchena, It Boss, Guzba, Ruti, Lady Ama, Wui, DJ Fiona, Neo, Sonzo, Nari. Ah, Kedzo, Dinde Wama Fumaka Zipedzi, Ngama Hara, Bukatia 6-8, Ngama Tekwana. Great music, good vibes, beautiful people.
1: Na musika Powerflex plan na Master V. Rina ere ane asa todo de bopanga zwa vhutshilo.
2: Ish Master V, ndi kho to tshumelo ne ya don tendelo tshintsha plan yanga musi ndi tshi ṱoḓa.
3: Ni ṱoḓa Powerflex ya Vodacom. Ine ya plan ya ṅwedzi na ṅwedzi, ine ya sa vhe na dzi kontraka. A hu no tola zwikolodo, ni kona u i cancela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.
2: Ha, no no.
3: I da na 40 gigs na 300 minutes ya founela kha network iṅwe na iṅwe. Zwoṱhe nga 299 rand fhedzi nga ṅwedzi.
2: Ndi i wana ngafhi?
3: I wanala fhedzi kha VodaPay app kana online. Takuchezani ni wasimbezo runo furashu zwa mathakeni.
2: Ndi to ita ngo ralo.
3: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together Vodacom.
4: Dalela chitichi china vachifunesa cha Parapara FM. U ṱoḓa u vhona vhashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela chitichi cha Parapara FM. Zwi vha hone nga Labuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo, hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila na vhana.

Zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM, u ṱoḓa u vhona vhashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Labuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo, hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila na vhana.

Zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM. U ṱoḓa u vhona vhashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Labuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo, hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila na vhana.

zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM. U ṱoḓa u vhona vhashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Ḽavhuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo, hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila na vhana.

Zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM. U ṱoḓa u vhona vhashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Ḽavhuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo, hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila.

0: Ri pembelela ṅwedzi wa vhubvannga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhubva mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho, nga hune ṅwedzi wa vhufa, Phalaphala FM, ri pembelela ṅwedzi wa vhufa.
1: Makado, Makado, Messina, Livubu, Witvlag. Parapara FM 90.7. Vari wana na ka app ya SABC Plus.